0: 3 years of serving Uganda.
1: Bodule nyomu jam. Gaweta aboku kakanamu. Funayo. Buirive nyomu. Gaweta aboku etiriza. Nyuamu. Omusana baguba pereketi. Wehu muzemu no mumidogwa. Ebogu mubwedi itidira. Wehu muzemu nga wenyuera.
2: 7 Up. Super duper refresher.
3: Mkama wangi, nsigo za angeze nyanyanga zile mede mutaka.
4: Nihenga wagula nsigo za answer F1.
3: Iii, umwana yeje wanunga zimba kuchizindaro.
5: Osobolo kubanga baku feze. Kakati, tukwasize wamu, tuwanyisebi chupu.